Marjagala choroba, Marjazida goba gadayo. Neti yo bage kan ahiyo dage lole gale ta janno maja ganda ti ayite sancha kedayo janjami buti